0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Energično.
2: Pozitivno.
1: Veselo.
2: Tudi to je sen.
1: Mi smo Salomon.
3: Pensate che morire.